Wczoraj w kuchni szykowałam kolację, kiedy wszedł mój synek. Podał mi namazgraną karteczkę

sypialni, trzy złoty. Za dokonanie zakupów, jeden złoty. Za pilnowanie siostr dziećki, kiedyż była nieobecna, złoty 25. Za wyniesienie kosza na śmieci, 75 groszy. Za powrót na górę z koszem, złote 10. Za powrót na górę z koszem, złote 10.

0: miał w oczach łzy. Poniósł głowę i powiedział:
1: Mamo, ja cię bardzo, bardzo kocham.
0: Wziął z powrotem karteczkę, obrócił i grubymi literami napisał: Daruję ci.